0: Pino.
1: Mademoiselle.
2: Brigitte, serce moje. Żywim za tebe.
0: Czekaj, stań. To, czekaj, wrni mal.
1: 97.9.
0: To.